0: asamadanko obi wa wa na ne jene jene yade anyene ne so nanso ohun ade a wonhwe obi otita aso hwe ade a wonhunu ne nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawanim nanso anhu anche awa e ma ne nyi wa homete e ma ne nyi onwanwa ani nkosu ade etietu akọ adwene ne ade hwe ade adwene aye ne adaje no entumi nhura de entumi kai asam asetra ba ne sene ya wo me beta ma dwendwena ma dwendwena fa me no mu e ka asade amekro fidie mi de kwa ni nchiro
1: ade a ebe tie nana osebonso na wiase ehu ampa
0: ena no munye biribi eja no munye biribi enye biribi enye biribi na su e biribi enya je enya je nyanso na asamara nko obi wa wa na ne jene jene yade enye na ne so nyanso ohun ade a wonhwe obi otita aso hwe ade a wonhunu ne nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawanim nyanso anhu anche awa e ma ne nyi wa homete e ma ne nyi onwanwa ani nkosu ade etietu akọ adwene ne ade hwe ade adwene aye ne adaje no entumi nhura de entumi kai asam asetra ba ne sene ya wo me beta ma dwendwena fa me no mu e ka